0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania.
1: Lengyel nyelven halljuk most az zarándokok üzenetét és a Szentatya tanítását.
0: Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest Misterium Eucharystii, o którym Konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, księga czytań biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i polacchi.
1: A lengyeleket.
2: In particolare
1: a gyermekeket és a fiatalokat.
2: Le vacanze,
1: a nyári szünet, a pihenés és Isten jeleinek keresése kell, hogy legyen a természet szépségeiben. Használjátok ki ezt az időt arra, hogy gyakrabban vegyetek részt Szentmisén, elmélkedjetek Isten igéjén, vegyetek részt lelki gyakorlatokon, zarándoklatokon, és találkozzatok többet szeretteitekkel. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy bölcsen válasszák meg iskolájukat és egyetemüket, és körültekintően mérlegeljék és ismerjék fel hivatásukat. Szeretettel adom mindenkire áldásomat.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich was błogosławię.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana,
1: olasz zarándokok nevében köszöntik a Szentatyát, és fejezik ki hűségüket. Természetesen imádkozunk mindannyian a Szentatyáért és apostoli küldetéséért.
3: A conclusione di questa udienza,
1: canteremo
3: preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, ai anziani, ai sofferti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che
1: liturgikus tárgyakat, rózsafűzéreket, amelyeket ilyenkor a hívek a Szent Péter térre visznek.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto.
1: Szeretettel köszöntöm az olasz ajkó zarándokokat a téren.
2: In particolare saluti fedeli delle tante parrocchie.
1: A nagyon sok ide látogató hívet, akik a nagyon meleg napok ellenére eljöttek ide a térre, Olaszország különböző plébániáiról.
2: Del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul
1: Lavoro. A konferenciákon, amelyeket a napokban itt Rómában tartanak. kedves testvéreim, azt kívánom, hogy az apostolok sírjánál tett látogatásotok erősítse meg testvéri közösségeteket, és élessze fel mindannyiótokban a vágyat, hogy csatlakozzatok az egyház evangelizációs küldetéséhez.
2: Del cammino neocatecumenale.
1: Köszöntöm a...